Niebieska w moją lesę ozwę nasa wzduchom niesie. Cierni les ten patrzy mnie, kto dom wstupi ujnie. Co to widzia moje oczy?